0: zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku

0: i że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można,
0: można,
1: można,
0: można.
1: Można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
1: postanowiliśmy, czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w kolejnych latach
1: to były chyba czasy, kiedy byliśmy
0: budżet
1: najbliżej
0: był,
1: ewentualnej
0: tak,
1: budowy.
0: Niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam, była...
1: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z
1: mieszkańcami,
0: to
1: powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Jak ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej w Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo Ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz
1: środowiskiem.
0: Ministerstwem

0: środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu i on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo że tak naprawdę wszyscy i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no, Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Jeśli radio w samochodzie, to tylko Radio Kujawy.
1: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na Starym

0: rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy

0: przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji Biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Anitaxa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. No to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy

0: do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia no, generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu, drugi z najemcy miasta tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję, natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
0: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie, chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się

0: zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce drugiego stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe. Także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej. Także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte. Mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym ta klasa będzie, te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
2: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat

0: trzech. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego. Bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
4: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie

0: do Ronda Turbinowego ulicy do obrońców Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
1: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
0: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda. I te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
1: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Wrocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie,
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te
1: trudne
0: decyzje. Bo tu bardzo
1: trudno
0: wprowadzić
1: decyzje.
0: Limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta, zobaczyć
0: podgląd, prawda,
1: na wizyty lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane.

0: No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać, i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: Pracuje więcej niż doba,
0: deklaruje,
1: tak?
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no, chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne, niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500
1: Ale
0: złotych
1: trudno
0: za
1: dziwić się
0: wizytę.
1: pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w
0: Oczywiście,
1: systemie publicznym
0: ja
1: wie,
0: się
1: że
0: nie
1: ma
0: dziwię
1: wizytę wyznaczoną
0: pacjentom,
1: za 5 lat, kiedy może go już
0: bo
1: nie być, tak?
0: jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby
1: Wszystko.
0: ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To
1: Może
0: jest
1: się zadłużyć,
0: oczywiste.
1: zapożyczyć, może.
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych, bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni będą
0: miejsc.
1: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście,
1: No,
0: no to jest prawo
1: pobytu
0: popytu
1: i
0: i
1: podaży, po
0: podaży.
1: prostu rynkowe,
0: Jeżeli
1: zwykłe prawo.
0: tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na
1: Warto
0: pieniądze.
1: też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją, i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie wróży
0: zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która

0: Nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat
0: Blokują.
1: blokują stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły. Tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
0: Można,
1: Można,
0: można,
1: można,
0: można.
1: mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
0: Czyli co, cały czas nas nie
1: postanowiliśmy
0: ma woli tak naprawdę politycznej.
1: przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w
0: To
1: kolejnych
0: były chyba
1: latach
0: czasy, kiedy byliśmy
1: budżet był.
0: najbliżej
1: Tak,
0: ewentualnej budowy.
1: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
0: Uchylił.
1: stwierdził, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie de facto usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
0: Nikt tego w ogóle
1: wszyscy.
0: nie bierze pod uwagę. To jest po prostu katastrofa
1: Znaczy,
0: ekologiczna,
1: pani
0: tak?
1: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
0: Ale o
1: była.
0: tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
1: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo
0: Jakbyśmy mieli
1: niestety
0: rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
1: to chyba byśmy
0: z
1: musieli
0: mieszkańcami, to
1: wszystko
0: powinniśmy chyba zburzyć pół
1: zburzyć.
0: kraju.
1: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są
0: Znam, że
1: zgromadzone.
0: ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby
1: Znaczy,
0: ludobójcą niemalże,
1: ja
0: tak?
1: myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
0: Jakie są szanse w tej pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu? Bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
1: Jak najbardziej. Dlatego ja powiem tak. Z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu. Mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone. To jest jedno. Natomiast drugą sprawą jest to, że Ja chcę być gotowa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni. I chcę, żeby jednym z pierwszych projektów

0: i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz
1: Środowiskiem.
0: Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no, Polska i jak widać, i Włocławek, i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność. Mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę
0: Dziękuję.
1: Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica.

Gliwica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
0: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną wrocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania wrocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
1: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
0: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem.

technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych, właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Virginu to po prostu powstał z moich marzeń, gdzieś ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo.

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady.

0: od najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie, chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości. Również sam nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
2: W przyszłym tygodniu jeszcze do egzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy.

0: Sach Mistrzostwa Sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
2: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
3: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki,
0: żłobki. Sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i

0: Tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku na, przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wienieckiej, plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej zaleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace także, jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona,
1: po prostu
0: tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to

0: o przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
1: się
0: po prostu
1: zadłużać.
0: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
0: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia, no powiedzmy, 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
1: to bardzo
0: te
1: trudno
0: trudne
1: wprowadzić
0: decyzje.
1: Limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w tę
0: wizyty
1: historię
0: lekarza,
1: choroby.
0: Zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba,
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale trudno dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę, to jest oczywiste.
1: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale To wszystko musi być połączone ze zwiększaniem

0: miejsc na studiach medycznych, bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni będą
0: miejsc.
1: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście, no to jest prawo
1: popytu
0: i
1: podaży, po prostu
0: jeżeli,
1: rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję zatrzymać,
1: nie wróży inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie w 2 lata wybudowany.
1: Można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
1: postanowiliśmy... Czyli cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
1: To były chyba czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej budowy.
0: Niestety w toku procedury, bo jednocześnie

0: proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy,
1: nikt
0: wszyscy
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
1: ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Byśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami, to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju. Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej. Dlatego ja powiem tak. Z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu. Mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone. To jest jedno. Natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni. I chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. Ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc

0: naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę
0: Dziękuję.
1: Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem

0: przez ulicę 3 Maja do ulicy Tumskiej i wracać się ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, a to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 Maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na starym rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną włocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania włocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
0: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji Biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych, po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Taki no to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo miłości.

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę.

0: piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję, natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
3: Tak, ale również drugie ELO w klasie, chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa.

0: Trasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas. Także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele wocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w zespole szkół technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
0: Bardzo dobry nabór w technikum w zespole szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
2: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technikach, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
0: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją zespołu szkół samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach mistrzostwa sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego. Czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za

0: A tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecka. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i Zmiana statusu generalnie żłobka to jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność wrocławska też

0: widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace także, jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 109.

rejestracyjne pojazdów, ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie.
0: Przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u,

0: no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy te
1: trudne. No to bardzo trudno
0: trudne
1: wprowadzić
0: decyzje.
1: Limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na wizyty lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba, tak?
0: Tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne... niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale
0: za
1: trudno
0: wizytę.
1: Dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie,
0: oczywiście,
1: a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
1: Może
0: się
1: zadłużyć, zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu nowych.
1: Bo jeśli lekarzy będzie mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, no to jest prawo
1: pobytu
0: i
1: podaży,
0: podaży.
1: Po prostu rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMIT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu, dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w

0: tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie
0: wróży
1: zatrzymać, inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
1: Czyli cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
1: To były
0: latach
1: chyba czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej
0: tak,
1: budowy.
0: Niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę, ja pamiętam...
1: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami,
1: to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież

0: mamy mnóstwo osadów, które są
1: Zastanawiam się,
0: zgromadzone.
1: ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby
0: Znaczy,
1: ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej w Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a za

0: Anita, nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych, ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
0: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną włocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania włocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
1: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji Biennale, które przez całe lata funkcjonowały.

0: Wykonywania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. No to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo...

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę

0: Większość tej kwoty zadłużenia no, generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
0: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy no, również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I no, w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później douzupełnić sobie wykształcenie.

0: w branżówce drugiego stopnia zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe. Także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej. Także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte. Mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym ta klasa będzie, te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
2: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też

0: punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
4: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców.

0: Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
1: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
0: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda. I te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy też chodnik na poszczególnych odcinkach.
1: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Wrocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia,

0: i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie,
0: półtora
1: to jest
0: miliona,
1: po prostu
0: tak, rocznie, no to są
1: patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie,
1: moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te. No to bardzo trudno wprowadzić
1: decyzje.
0: Limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta, zobaczyć
0: podgląd, prawda,
1: na wizyty lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
0: pracuje więcej
1: deklaruje,
0: niż doba, tak?
1: Tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma mieć.

0: Miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne, niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500
1: Ale
0: zł
1: trudno
0: za
1: dziwić się
0: wizytę.
1: pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a
0: Oczywiście,
1: w systemie publicznym
0: ja
1: wie,
0: się
1: że
0: nie
1: ma
0: dziwię
1: wizytę wyznaczoną
0: pacjentom,
1: za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby
1: Wszystko.
0: ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest
1: Może się zadłużyć,
0: oczywiste.
1: zapożyczyć, może.
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni będą
0: miejsc.
1: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście,
1: No,
0: no to jest prawo
1: pobytu
0: popytu
1: i
0: i
1: podaży,
0: podaży.
1: po prostu rynkowe,
0: Jeżeli
1: zwykłe prawo.
0: tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą
1: nie
0: inwestycję
1: wróży
0: zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: no nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast Zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzy.

siebie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy,

0: Można,
1: można.
0: można.
1: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
0: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
1: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w
0: To
1: kolejnych
0: były chyba
1: latach
0: czasy, kiedy byliśmy
1: dobrze był.
0: najbliżej
1: Tak,
0: ewentualnej budowy.
1: niestety, niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
0: Nikt
1: wszyscy,
0: tego w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
1: Pani
0: tak?
1: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam, była...
0: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
1: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
0: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
1: z
0: mieszkańcami,
1: to
0: powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
1: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
0: Znam, że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
1: ja
0: tak?
1: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
0: Jakie są szanse w tej Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
1: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej, bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy

0: władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa.

0: Więc myślę, że w tym roku festiwal fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
1: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników festiwalu fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
0: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas festiwalu fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na starym rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną wrocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania wrocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
0: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Gino to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo miłości.

Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać

0: potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję, natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
0: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
3: Tak, ale również drugie ELO w klasie, chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym.

0: do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc, w Zespole Szkół Budowlanych na Technika Dekarza mamy no, również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele wrocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
0: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I no, w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
2: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
0: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach mistrzostwa sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to, że w końcu system dostrzega opiekunów.

0: opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to, że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego. Czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy. To jest oczywiście doskonalenie zawodowe. To są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniec. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu władz Włocławka w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele

0: tego przedsięwzięcia i rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy, na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda i te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe.

Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie.
0: Przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację,

0: sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku. Co oznacza, że no będą musiały
1: się
0: po prostu
1: zadłużać.
0: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
0: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
1: te
0: trudne
1: No to bardzo trudno wprowadzić
0: decyzje.
1: limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No etat zupełnie innymi prawami się troszeczkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w tę
0: wizyty
1: historię choroby.
0: Lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba, tak?
0: Tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale trudno dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
1: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: bo jeśli lekarzy będzie mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, no to jest prawo
1: pobytu
0: i podaży.
1: Po prostu, rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu.

0: w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą
1: Nie
0: inwestycję
1: wróży inwestycji
0: zatrzymać,
1: dobrze.
0: no nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat
1: Blokują.
0: blokują stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można,
0: Można,
1: można,
0: można,
1: można.
0: mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne.
1: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem, do tego, żeby po prostu w
1: To
0: kolejnych
1: były chyba
0: latach
1: czasy, kiedy byśmy
0: budżet był.
1: najbliżej
0: Tak,
1: ewentualnej budowy.
0: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
1: Ukrył.
0: stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? zawierający kwestie środowiskowe, energetyczne.

0: toksyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy,
1: nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
1: ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami, to powinniśmy chyba zburzyć pół
1: kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże, tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. Ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542.

0: 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych, ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić

mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansowy.

0: filmowy zachęcający do pokazania wocowskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
1: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji Biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
0: Festiwal fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Anitaxa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. No to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo miłości.

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie.

0: Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu, drugi z najemcy miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję, natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
0: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas. Także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół, ponadpodstawowych oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technikach, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to

0: na bory.
1: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce drugiego stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
2: Od września będą działały klasy Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
1: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
2: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
3: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
2: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
3: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli. dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry z

0: Zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego. Bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
4: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy, na Wysokiej to już to się toczy.

0: tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 kilometry nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
1: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
0: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda. I te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe. Będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
1: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych we Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora
1: to jest
0: miliona,
1: po prostu
0: tak, rocznie, no to są
1: patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały po prostu się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie,
1: Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia. Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te
1: trudne
0: decyzje. Bo tu bardzo
1: trudno
0: wprowadzić
1: decyzje.
0: Limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta, zobaczyć
0: podgląd, prawda,
1: na wizyty lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jakie

0: sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba,
0: deklaruje,
1: tak?
0: Tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne, niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale trudno
0: za
1: dziwić się
0: wizytę.
1: Pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie,
0: oczywiście,
1: a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
1: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może.
0: Natomiast no, nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu nowych
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: miejsc.
1: mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście, no to jest prawo
1: pobytu
0: popytu
1: i
0: i podaży,
1: po prostu rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu, dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie wróży
0: zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast

0: Zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły. Tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
0: Można,
1: można,
0: można,
1: można.
0: Można.
1: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
0: postanowiliśmy, czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
1: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w kolejnych latach
0: to były chyba
1: latach
0: czasy, kiedy byliśmy
1: budżet
0: najbliżej
1: był...
0: ewentualnej
1: Tak,
0: budowy.
1: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
0: nikt
1: wszyscy,
0: tego w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
1: Pani
0: tak?
1: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam, była...
0: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
1: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
0: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
1: z
0: mieszkańcami,
1: to
0: powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
1: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
0: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby no, znaczy, ludobójcą niemalże,
1: ja
0: tak?
1: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
0: Jakie są szanse w tej w Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
1: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że Ja chcę być gotowa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni. I chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił,

0: po konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać się ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych, ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
0: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną włocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania włocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
1: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
0: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Ginu to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś, ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które

gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez 2 dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc, duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał 2 takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby

0: tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mam jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna, także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę, także takie możliwości. Również sam nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
2: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie. koniecznie do kontaktu z dyrekcją zespołu szkół samochodowych, bo przypomnę, w piątym liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic

0: z dodatkową ochroną.
1: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego. Czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
0: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
1: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. 2. Dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
0: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta, duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecka.

0: niemieckiej, plus jeszcze uruchamiamy, otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. To są głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy też chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych we Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w

sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, choć

0: chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
1: się
0: po prostu
1: zadłużać.
0: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
0: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia, no powiedzmy, 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
1: te
0: trudne
1: bardzo trudno wprowadzić
0: decyzje.
1: Limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w
0: wizyty
1: choroby.
0: Lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba, tak?
0: Tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne... niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale
0: za
1: trudno
0: wizytę.
1: Dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
1: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale To wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych, bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni
0: miejsc.
1: będą

0: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, no to jest prawo
0: popytu i
1: podaży,
0: po prostu, jeżeli, rynkowe, zwykłe prawo.
1: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
0: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
1: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
0: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
1: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję zatrzymać,
0: nie wróży inwestycji dobrze.
1: No nie wróżyło na pewno dobrze.
0: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie w 2 lata wybudowany.
0: Można.
1: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
0: Czyli cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
1: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
0: To były
1: chyba
0: czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej budowy.
1: Tak, niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny

0: inny
1: ukryją.
0: stwierdził, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była, i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy,
1: nikt
0: wszyscy
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu katastrofa ekologiczna,
0: pani
1: tak?
0: Pani redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę, ja pamiętam,
1: ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami, to powinniśmy chyba zburzyć
1: pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej, w Pani ocenie, w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej.

0: linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas festiwalu fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że festiwal fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na starym rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono 2 konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną wrocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania wrocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
0: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Anitaxa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. No to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez 2 dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś

0: tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc, duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
3: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca,

0: cyfrowe, czyli ponad 10 uczniów, może jeszcze skorzystać z zespołu szkół ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w zespole szkół chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w zespole szkół technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
0: Bardzo dobry nabór w technikum w zespole szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I no, w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
2: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
0: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później douzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją zespołu szkół samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach mistrzostwa sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie

0: otrzymują status
1: Tak,
0: funkcjonariusza
1: funkcjonariusza publicznego.
0: publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
2: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
2: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
3: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i

0: Zmiana statusu generalnie żłobka to jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda. I te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełni.

Jednym bar w miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 5.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora
1: to
0: miliona,
1: jest po
0: tak, rocznie, no to są
1: patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie
1: moim zdaniem,
0: wzrosła. Drastycznie,
1: moim zdaniem,
0: tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te
1: trudne
0: bardzo trudno wprowadzić
1: decyzje.
0: Limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami.

0: podatkami, my zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: Mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda, w
0: na
1: tę
0: wizyty
1: historię choroby.
0: lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: Pracuje więcej niż doba, tak?
0: deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne, niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500
1: Ale
0: złotych
1: trudno
0: za
1: dziwić się
0: wizytę.
1: pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w
0: Oczywiście,
1: systemie publicznym
0: ja
1: wie,
0: się
1: że
0: nie
1: ma
0: dziwię
1: wizytę wyznaczoną
0: pacjentom,
1: za 5 lat, kiedy może go już nie
0: bo
1: być, tak?
0: jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby
1: Wszystko.
0: ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To
1: Może
0: jest
1: się zadłużyć,
0: oczywiste.
1: zapożyczyć, może.
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych, bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni będą
0: miejsc.
1: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście,
1: No,
0: no to jest prawo
1: popytu
0: popytu
1: i
0: i
1: podaży, po
0: podaży.
1: prostu rynkowe,
0: Jeżeli
1: zwykłe prawo.
0: tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na
1: Warto
0: pieniądze.
1: też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMIT, który jest rządową agencją, i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: No, to jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować.

0: pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą
1: Nie
0: inwestycję
1: wróży inwestycji
0: zatrzymać,
1: dobrze.
0: no nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No, ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat
1: Blokują.
0: blokują stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły, tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można,
0: Można,
1: można,
0: można,
1: można.
0: mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
1: Czyli co, cały czas nas nie
0: postanowiliśmy
1: ma woli tak naprawdę politycznej.
0: przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem, do tego, żeby po prostu w
1: To
0: kolejnych
1: były chyba
0: latach,
1: czasy, kiedy byliśmy
0: że był.
1: najbliżej
0: Tak,
1: ewentualnej budowy.
0: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
1: Ukrył.
0: stwierdził, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie de facto usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżone. Zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: Nikt tego w ogóle nie
0: wszyscy.
1: bierze pod uwagę. To jest po prostu, no, katastrofa
0: Znaczy,
1: ekologiczna,
0: pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
1: Ale o
0: była.
1: tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo
1: Jakbyśmy mieli
0: niestety
1: rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: to chyba byśmy
1: z
0: musieli
1: mieszkańcami, to
0: wszystko
1: powinniśmy chyba zburzyć pół
0: zburzyć.
1: kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są
1: Zastanawiam się,
0: zgromadzone.
1: ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby no,
0: Znaczy,
1: ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku No, myślę, że byłaby naprawdę taka.

0: której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Dziękuję. Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
0: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną wrocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania wrocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
1: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
0: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum.

spektrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animację, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Serginu to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo miłości.

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc, duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie.

0: lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
1: MPM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MPM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MPM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
0: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
0: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości. Również sam nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
0: Od września będą działały klasy Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkoły.

0: kierunku ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
1: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
0: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
0: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
2: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, Bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego.

0: tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wienieckiej. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
4: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
3: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
4: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej na początek.

0: wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
1: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych we Wrocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których

0: to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. To
1: Półtora
0: jest po
1: miliona,
0: prostu
1: tak, rocznie, no to są.
0: patologia. 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść
1: I
0: prywatnie,
1: przepraszam, że się
0: zapłacić.
1: wtrącę, ale gdybyście jeszcze doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
0: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku. Co oznacza, że no będą musiały po
1: Się zadłużać.
0: prostu się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na
0: Moim
1: wynagrodzenia.
0: zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my
1: Bo tu bardzo
0: podejmowaliśmy te
1: trudno
0: trudne
1: wprowadzić
0: decyzje.
1: limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszeczkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: Mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w tę
0: wizyty
1: historię
0: lekarza,
1: choroby.
0: zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: Pracuje więcej niż doba,
0: deklaruje,
1: tak?
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no, nie chciałabym tu może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli

0: łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
1: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
0: Ale trudno dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
1: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
0: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
1: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu.
0: Bo jeśli lekarzy będzie mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
1: oczywiście,
0: tak?
1: No, no to jest prawo popytu
0: i podaży, po prostu rynkowe, zwykłe prawo.
1: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
0: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
1: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
0: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
1: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję zatrzymać,
0: nie wróży inwestycji dobrze.
1: No nie wróżyło na pewno dobrze.
0: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię. dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji do

0: mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
1: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w kolejnych
1: To były chyba
0: latach
1: czasy, kiedy byśmy
0: budżet był.
1: najbliżej
0: Tak,
1: ewentualnej budowy.
0: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: Nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest po prostu katastrofa ekologiczna,
0: pani
1: tak?
0: Pani redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam, była...
1: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z
1: mieszkańcami,
0: to
1: powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej w Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej. Dlatego ja powiem tak. Z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu. Mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone. To jest jedno. Natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni. I chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność. mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz

0: się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie no możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu,

0: Włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera Festiwalu Fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
1: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
0: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, a to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną włocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania włocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
0: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych, po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Taki no to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: i wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez 2 dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego, łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję, natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał 2 takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
0: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
3: Tak, ale również drugie ELO w klasie, chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy.

0: Czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na Technika Dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów, może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas. Także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mam jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele wrocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
0: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
2: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
0: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce drugiego stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach mistrzostwa sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka
3: w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do

0: opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego. Czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniec. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to,

0: czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu Włocławka w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda. I te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie.
0: Przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety,

0: Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały po
1: się
0: prostu
1: zadłużać.
0: się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła.
0: Moim
1: Drastycznie,
0: zdaniem
1: tak? Ta
0: przede
1: kwota
0: wszystkim,
1: przeznaczana na wynagrodzenia.
0: niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia, no powiedzmy, 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my
1: No to bardzo
0: podejmowaliśmy te
1: trudno
0: trudne
1: wprowadzić
0: decyzje.
1: limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: Mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w tę
0: wizyty
1: historię choroby.
0: lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: Pracuje więcej niż doba,
0: deklaruje,
1: tak?
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500
1: Ale
0: zł
1: trudno
0: za
1: dziwić się
0: wizytę.
1: pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a
0: Oczywiście,
1: w systemie publicznym
0: ja
1: wie,
0: się
1: że
0: nie
1: ma
0: dziwię
1: wizytę wyznaczoną
0: pacjentom,
1: za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby
1: Wszystko.
0: ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę,
1: Może
0: to jest
1: się zadłużyć,
0: oczywiste.
1: zapożyczyć, może.
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć i to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych, bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni będą
0: miejsc.
1: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście,
1: No,
0: no to jest prawo
1: popytu
0: popytu
1: i
0: i
1: podaży,
0: podaży,
1: po prostu rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też znać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMIT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzenia.

0: prowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie
0: wróży
1: zatrzymać, inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie w 2 lata wybudowany.
1: Można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
1: Czyli cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
1: To były
0: latach
1: chyba czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej
0: tak,
1: budowy.
0: Niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut, dosłownie. Przecież to jest absurd.

0: zdalne. Wiemy
1: Nikt tego w ogóle
0: wszyscy.
1: nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa
0: Znaczy,
1: ekologiczna,
0: pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
1: Ale
0: była.
1: o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Wrocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Wrocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety.
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: to chyba byśmy musieli
1: z mieszkańcami,
0: wszystko
1: to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: No, ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby no,
0: znaczy,
1: ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej w pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Wrocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki.

twarz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
0: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą.

0: też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Ginu to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo miłości.

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez 2 dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia

0: kwietnia, no, generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
0: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce. Ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów, może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mam jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później do uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce drugiego

0: stopnia zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości. Również sam nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe. Także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej. Także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte. Mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym ta klasa będzie, te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
2: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej.

0: dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego. Bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
4: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1900.

0: 518. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 kilometry nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
1: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
0: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda. I te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie, także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
1: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych we Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie,
0: Półtora
1: to jest po
0: miliona,
1: prostu
0: tak, rocznie, no to są
1: patologia. 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok? No bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te
1: trudne
0: to bardzo trudno wprowadzić
1: decyzje.
0: Limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
0: mieć
1: zobaczyć
0: podgląd, prawda,
1: na
0: w
1: wizyty
0: historii
1: lekarza,
0: choroby.
1: zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać.

0: zostać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba,
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale trudno dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę, to jest oczywiste.
1: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: bo jeśli lekarzy będzie mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
0: oczywiście,
1: tak?
0: No, to jest prawo pobytu
1: i podaży, po prostu rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie wróży
0: zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze. Mhm.
1: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było

0: Już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie w 2 lata wybudowany.
0: Można.
1: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
0: Czyli cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
1: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
0: To były chyba czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej budowy.
1: Tak, niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne.
0: Nikt tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu katastrofa ekologiczna.
1: Pani
0: tak?
1: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę, ja pamiętam...
0: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
1: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
0: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
1: z mieszkańcami, to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju. Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
0: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
1: ja
0: tak?
1: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
0: Jakie są szanse w tej Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
1: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że Ja chcę być gotowa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni. I chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności

0: budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać się ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych, ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny Festiwal Fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
0: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną włocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania włocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
1: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
0: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram.

Wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością. Wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Serginu to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo.

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego, łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów

0: do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w zespole szkół budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie, chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W zespole szkół budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z zespołu szkół ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w zespole szkół chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w zespole szkół technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w zespole szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce drugiego stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
2: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte.

0: Mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w piątym liceum ogólnokształcącym ta klasa będzie, te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach mistrzostwa sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia.

0: dodatkową ochronę.
1: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego. Czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
0: Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
1: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
0: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta, duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować.

0: ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wienieckiej, plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu Włocławka w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. To są, głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace także, jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy też chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych we Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy

0: Używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały

0: płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
1: się
0: po prostu
1: zadłużać.
0: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
0: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
1: te trudne decyzje. No to bardzo trudno wprowadzić
0: decyzje.
1: Limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na wizyty lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne... niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale trudno
0: za
1: dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę, to jest oczywiste.
1: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu nowych.
1: Bo jeśli lekarzy będzie mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
0: oczywiście,
1: tak?
0: No to jest prawo popytu
1: i podaży, po prostu, jeżeli, rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie
0: wróży zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie w 2 lata wybudowany.
1: Można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
1: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
1: To były chyba czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej budowy.
0: Tak, niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja.

0: Dlatego ja, zwołując zespół, poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy,
1: nikt
0: wszyscy
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa ekologiczna,
0: pani
1: tak?
0: Pani redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę, ja pamiętam, była...
1: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami,
1: to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek, i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. Ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
1: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
0: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
1: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych, ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową.

0: która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, Fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na starym rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną wrocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania wrocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
0: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur być może już w tym roku też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. No to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez 2 dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc

0: mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Wrocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze wrocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
3: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które

0: są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy Mistrzostwa Sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w zespole szkół technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
0: Bardzo dobry nabór w technikum w zespole szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna, także gratulujemy tutaj tego naboru. I no, w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
2: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
0: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości również są. Nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie...

0: swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku

0: zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
1: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek, reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni, będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
0: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
1: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace także, jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
0: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są...
1: Patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła.
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te trudne decyzje. No
1: to bardzo
0: trudno wprowadzić limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład

0: przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w tę
0: wizyty
1: historię choroby.
0: lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: Pracuje więcej niż doba,
0: deklaruje,
1: tak?
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne... niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500
1: Ale
0: złotych
1: trudno
0: za
1: dziwić się
0: wizytę.
1: pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie,
0: Oczywiście,
1: a w systemie publicznym
0: ja
1: wie,
0: się
1: że
0: nie
1: ma
0: dziwię
1: wizytę wyznaczoną
0: pacjentom,
1: za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby
1: Wszystko.
0: ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest
1: Może się zadłużyć,
0: oczywiste.
1: zapożyczyć, może.
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: Bo jeśli lekarzy będzie
0: nowych
1: mało, to oni będą
0: miejsc.
1: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
0: Oczywiście,
1: No,
0: no to jest prawo
1: pobytu
0: popytu
1: i
0: i
1: podaży,
0: podaży.
1: po prostu rynkowe,
0: Jeżeli,
1: zwykłe prawo.
0: tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych

0: planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję
1: nie wróży
0: zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Mhm. Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
1: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
1: To były chyba czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej
0: tak,
1: budowy.
0: Niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut, dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy,
1: nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam, była...
1: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami,
1: to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Znaczy, ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej pani ocenie w ogóle na to, że

0: zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywne, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
1: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Dziękuję. Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka.

0: Dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora
1: To jest
0: miliona,
1: po prostu
0: tak, rocznie, no to są
1: patologia, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie,
0: przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2000

0: 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my
1: No to bardzo
0: podejmowaliśmy te
1: trudno
0: trudne
1: wprowadzić
0: decyzje.
1: limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszeczkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w
0: wizyty
1: historii
0: lekarza,
1: choroby.
0: zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba,
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, no nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne... No, niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
0: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
1: Ale trudno
0: za
1: dziwić
0: wizytę.
1: Się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie,
0: oczywiście,
1: a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
0: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
1: Może się
0: zadłużyć,
1: zapożyczyć, może...
0: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
1: bo jeśli lekarzy
0: nowych
1: będzie mało, to oni
0: miejsc.
1: będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, no, to jest prawo
1: pobytu
0: popytu
1: i
0: i
1: podaży,
0: podaży.
1: po prostu
0: Jeżeli,
1: rynkowe, zwykłe prawo.
0: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
1: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
0: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
1: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
0: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK.

0: po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą
1: nie
0: inwestycję
1: wróży
0: zatrzymać,
1: inwestycji dobrze.
0: No nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można,
0: można,
1: można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd postanowiliśmy...
1: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem. Do tego, żeby po prostu w kolejnych latach...
1: To były chyba
0: latach
1: czasy, kiedy byliśmy najbliżej ewentualnej
0: tak,
1: budowy.
0: Niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: Nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
1: ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego, mało tego. Organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z mieszkańcami, to powinniśmy chyba zburzyć
1: pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie.

0: zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone. Znam,
1: że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby ludobójcą niemalże, tak?
0: Ja myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy.

0: z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść
1: I
0: prywatnie,
1: przepraszam, że się
0: zapłacić.
1: wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
0: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
1: się
0: po prostu
1: zadłużać.
0: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
1: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
0: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
1: te
0: trudne
1: to bardzo trudno wprowadzić
0: decyzje.
1: Limity, prawda, w takich kontraktach. No, ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak? No, etat zupełnie innymi prawami się troszkę rządzi.
0: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
1: mieć
0: zobaczyć
1: podgląd, prawda,
0: na
1: w tę
0: wizyty
1: historię
0: lekarza,
1: choroby.
0: Zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
1: pracuje więcej niż doba,
0: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
1: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem. No, nie chciałabym to może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne. No, niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania.

0: Ania też, prawda?
1: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500 zł.
0: Ale trudno dziwić się pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a w systemie publicznym wie, że ma wizytę wyznaczoną za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
1: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest oczywiste.
0: Może się zadłużyć, zapożyczyć, może...
1: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych. Bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu.
0: Bo jeśli lekarzy będzie mało, to oni będą mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni,
1: oczywiście,
0: tak?
1: No, to jest prawo pobytu i podaży.
0: Po prostu rynkowe, zwykłe prawo.
1: Tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
0: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
1: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
0: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz, lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu, dotycząca no, przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
1: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No, rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą inwestycję zatrzymać,
0: nie wróży inwestycji dobrze.
1: No nie wróżyło na pewno dobrze.
0: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
1: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże od 30 lat blokują stopień wodny w Siarzewie. Mhm. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko

0: w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można,
0: można,
1: można,
0: można,
1: można.
0: Mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
1: Czyli co, cały czas nas nie ma woli tak naprawdę politycznej.
0: Stąd postanowiliśmy przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan dotyczący, plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w
1: To
0: kolejnych
1: były chyba
0: latach
1: czasy, kiedy byliśmy
0: dobrze był.
1: najbliżej
0: Tak,
1: ewentualnej budowy.
0: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: Nikt
0: wszyscy,
1: tego w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest po prostu no, katastrofa ekologiczna.
0: Pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam, była...
1: Ale o tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie.
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo niestety...
1: Jakbyśmy mieli rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: z
1: mieszkańcami,
0: wszystko,
1: to powinniśmy chyba zburzyć pół kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są zgromadzone.
1: Że ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby no,
0: znaczy,
1: ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: Myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy ekologicznej dla Wisły i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej Pani ocenie w ogóle na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji,

to popierają. I niestety, no, Polska i jak widać, i Włocławek, i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność.

0: też, bo naprawdę i z Wocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
5: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi, zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt, chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość najpiękniejszych lat, a trzecia Wiązanka warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów. W Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni. Staramy się, żeby...

0: po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
1: Wykonałem dwa utwory z repertuaru pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no, mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
2: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
1: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
2: Co daje panu sztuka?
1: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
3: Przez 3 dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową

0: tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonanie monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo pracy rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pińczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
5: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
5: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
6: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym jednym z mieszkań znajdujących się we Wrocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N.

0: Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Borowar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany

0: finansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
5: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
6: Cześć!
7: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
5: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
6: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
5: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
8: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program

0: funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking, właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
4: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki szkoły.

0: dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termomodernizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.
4: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
5: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
6: Cześć!
7: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
5: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
7: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
5: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
8: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę

0: widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty, nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne, teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
1: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
2: Mamy trzy utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
3: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
2: To znaczy, żyjemy, po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem dwa utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no, mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
3: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyrardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
3: Co daje panu sztuka?
4: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową. Ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gągolinę, która przepływa przez Żyrardów.
5: Przez 3 dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia, kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych.

0: Dlatego, jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście, co za tym idzie, również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót, niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również, no niestety, bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, pierwszej bramy w sumie, no wjazdowej, wejściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tys.

0: miesięcy, ale na to zadanie pozyskaliśmy, wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

0: Prokuratura Rejonowa we Wrocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Wrocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Wrocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz

żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat

0: utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
2: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
9: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
10: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
9: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
10: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg, czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy, to jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
9: Kompromisowy wariant dotyczy także

0: Aspekty związanej z sąsiedztwem z losu, cmentarza komunalnego czy zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
1: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
0: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
1: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
3: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
4: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do 2 jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
5: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
6: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
7: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą

0: rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
1: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
2: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
0: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
2: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
1: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
3: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250 urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
2: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
4: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
5: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
6: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki. Najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu. Najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu. Wydarzenie w sposób szczególny promujący region. Nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
4: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
7: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
8: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
9: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym. spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
7: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
10: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj

0: Na nas to zrobiło wrażenie.
1: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
2: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
1: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
3: Jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
4: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
5: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
1: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
6: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10. edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
1: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
6: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
7: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
8: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
9: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
10: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
9: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
10: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
11: Oj, ty wioska, ty wioska.
12: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
13: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
12: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
14: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella.

0: W każdym rodzaju chcę, żeby to było tak autentycznie.
1: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku. Od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno. Także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała. Porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmonii właśnie.
3: Zespół Harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę, w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne,

0: i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił, a będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy Ci za wszystko.
1: W dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
2: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy.

Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy z.

0: ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
1: Wykonałem dwa utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
2: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
1: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
2: Co daje panu sztuka?
1: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
3: Przez trzy dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również, no niestety, bardziej kosztowne.

0: kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry docieplenia.

0: kamieniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
1: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
2: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
4: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi

0: na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnieniu

0: Wyświetlaniu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
4: Może powinniśmy skupić się na wzorach?
3: Kto podejmie się poszukiwań?
5: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla

0: pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
4: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy.

0: ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wrocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wrocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin, o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wrocławskiego, dla powiatu wrocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy?
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy

0: Mamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni. Staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru.

0: paru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
0: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
0: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
2: Przez trzy dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania,

0: pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny.

0: innego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, pierwszej bramy w sumie, no wjazdowej, wejściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim Miejsko-Gminny Klub Sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzonej.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
5: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej

0: infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
0: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się

0: ludzie otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą

0: dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Włocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Włocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no, takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
0: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.

0: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
1: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
0: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
1: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czadkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorządu realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
0: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtczewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
1: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealniania granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
0: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
1: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne.

0: Czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
1: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
2: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
3: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
4: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
5: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
6: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
4: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
5: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
4: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
6: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
7: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
4: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
8: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji karkonoskich spotkań turystycznych po raz kolejny uhonorujemy

0: tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
1: Zapraszam po raz 29 na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
2: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria, rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
0: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
3: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
4: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
5: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
3: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
6: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
3: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
7: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
3: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
8: No, jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
9: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
10: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
3: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
11: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10 edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
3: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
11: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
3: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
12: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej.

0: lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i wicemistrzostwo świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu i było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no... Zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
1: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
2: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
3: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
2: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
3: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów i powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
4: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
5: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
4: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
6: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
7: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku. Od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno. Także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała. Porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmoń właśnie.
3: Zespół Harmoń to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę, w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
3: W dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około...

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o!

0: I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
1: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
0: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów. W Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób. Także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3 piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
4: Wolność, panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy 2 rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez

0: Żyrardów.
1: przez 3 dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia, kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: alejka, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i w

0: oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
1: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
0: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim

0: miejsko gminny, klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzonej.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte attyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a po poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%.

0: Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. a też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce.

Wszyscy od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
6: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
5: Kto podejmie się poszukiwań?
7: Nic tu się nie zgadza. Nic!

Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą

0: w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Marinę Zarzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking, właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje

0: dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
4: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
3: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacji.

0: w poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, przecież szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-włocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół im. Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
6: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 900.

0: 1993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować.

0: Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
1: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowych znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
2: Mamy trzy utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
3: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
2: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem dwa utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
3: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
3: Co daje panu sztuka?
4: Wolność, panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
5: Przez trzy dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.

0: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, przyjmuje tutaj

0: specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie.

0: zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

0: lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Borowar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez milion

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacyjne

0: stacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć. Będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak, bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
2: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
9: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
10: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
9: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
10: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
9: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtczewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
10: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby

0: w tym kierunku, iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
1: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
0: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem, dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
3: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
4: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do 2 jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 lat. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
5: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
6: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
7: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
8: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj.

0: w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
1: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
2: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
1: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
0: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
3: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
1: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
4: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
5: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
6: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki. Najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu. Najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu. Wydarzenie w sposób szczególny promujący region. Nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
4: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Wieleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
7: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
8: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
9: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
7: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
10: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
7: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
11: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby.

0: I mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
1: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
2: Jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
3: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
4: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
1: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
5: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10. edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
1: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
5: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
6: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i wicemistrzostwo świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu i było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
7: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
8: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
9: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
8: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
9: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
10: Oj, ty wioska, ty wioska.
11: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
12: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
11: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
13: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
14: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku. Od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno. Także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj uczniowie Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała. Porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmoń właśnie.
3: Zespół Harmoń to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
3: W dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze, mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
2: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt, chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni. Staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na

0: pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
1: Wykonałem dwa utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
2: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
1: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
2: Co daje panu sztuka?
1: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
3: Przez trzy dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac

0: rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pińczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca.

końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian.

0: Dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
1: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
2: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
4: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany.

0: Oskarżony został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce.

0: Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
3: Może powinniśmy skupić się na wzorach?
2: Kto podejmie się poszukiwań?
4: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.

0: wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Studulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
2: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
2: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
3: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie,

0: tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać: szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termoizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: którego szukaliśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już.

0: Już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg, jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
2: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3. piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi.

0: do Pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje Panu sztuka?
0: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
2: Przez trzy dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer.

0: kamery na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, pierwszej bramy w sumie no wjazdowej, wejściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym.

0: No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
2: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
2: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
3: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzyb.

0: aktywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starembrześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać. A jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: Łączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
3: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Wrocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Wrocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Wrocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
0: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań.

0: którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
1: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
2: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
1: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
2: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
1: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtczewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
2: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealniania granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
1: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
3: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
2: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
4: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
5: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do 2 jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
6: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
7: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
8: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
9: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
7: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
8: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
7: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
9: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
10: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
7: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
11: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
12: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
13: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki. Najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu. Najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu. Wydarzenie w sposób szczególny promujący region. Nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
11: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Wielkiej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
14: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
15: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
16: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
14: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
17: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
14: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
18: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
14: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
19: Jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
20: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
21: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
14: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
22: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior przy 10. edycji zaangażowanych. To mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
14: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
22: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
14: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM. Ha ha ha ha ha ha!
0: emocje ogromne. Zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście

0: Oczywiście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i wicemistrzostwo świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
1: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
2: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
1: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
2: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
3: Oj, ty wioska, ty wioska.
4: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
5: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
4: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
6: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
7: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, z samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole harmonii śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru harmonii właśnie.
3: Zespół harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztab.

0: bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie Pucką Farę, w dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego. Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka Fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
3: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w Farze, w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
4: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
2: W dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone,

0: Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
1: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocastle.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim

0: nagrody, statuetki. Nasze Arsiki, tutaj Arsiku pomachaj. Tutaj o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
1: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
0: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób. Także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3 piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana. Ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
4: Wolność, panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew.

0: ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
1: Przez trzy dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
0: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
1: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina.

0: i będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy pierwszej bramy w sumie, no wjazdowej, wejściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
5: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo

0: Bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubranie. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
0: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręcz 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę,

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli.

O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
6: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
5: Kto podejmie się poszukiwań?
7: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Marinę Zarzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wyręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększyć.

0: zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i wosławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
4: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
3: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła gotowa.

0: na XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty, w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubińską strefę przemysłową, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Państwa dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta.

0: ta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
2: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
9: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
10: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
9: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
10: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej. ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie

0: absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorządu realizować. Teraz odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
1: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
0: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
1: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
0: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem, dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
3: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
4: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 lat. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anny.
5: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
6: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik.

0: Amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
1: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
2: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
0: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
1: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
0: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
2: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
3: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
0: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
4: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
5: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
6: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria – rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
4: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
7: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
8: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać, tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
9: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym.